0: sputivato.
1: Čuli ste reprizu.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.